0: te ovila u bilo. Ajde mare, dotakni mi tilo.
1: Alan i Maja, nek se pjesma ori i fešta potraje do jutra. To vam žele teta Ana, Matija, Ivano i Nikol.